0: la graciosa, la vida es más sabrosa.
1: Učite u svet najnovijih hitova samo na K4 Radio.